Histi iusti gawada tlo histi gesa iun tokia. Uni no hetla ala dunuk tane un tokia asti. Ala duno tlane ju tana ju shona. Naski na agayi ulucha. Naski ju jele ius tohti. Asetla iga nigata inage anehi ane dohe. Naski ju shona gado dunite. Unstalogi asta nana unalenti. Nigada no danis quan goske juhona. Gistu hia nuese. Tla jigata yigi ahani. Naski iusti tagagatani. Naski wagilo histi. Hawano ose unielane. Gistu uktenoli dasti. Unstalo uyerle. Ale gohida wayae naski unstalogi eliguno gohust yedogukti no sana gesa unelise ale kanasi dasti unina se nawukta ni dasti hi a jistu na gohila wayae unstaloi unigi seno kanasida ale ayesi iya unigita Unstalo Ajiwata he jistu. Das goske. Duwayatla ale na nohi go tlaske. Ulohisti naski. Yun tokia. Usquadidena gesa. Gananuska. U tlasto de uyelasa. Yun tokia. Ajinursi dano. De unugoje. Ale nigata. Inage ane du no sele, nusta udela hosa. Gis du no junu goja, unu his tane, galonu heska, ase no udahile, naski no unigolie, unstalo, unihuata he na gis du, ul nerde ulohisti, yun tokia, ganusida no. Di uktahase, e tlawai ale e uluhje, du no sele aniso e inage anehi. Jis du no junu goje, unu his tane galonu heska, jis du dahilei, kerna unstalogi, uni yerle ale unihuatahe, galna dedona gese, ulohisti, nigada no osta uni yelane naski. Igalo nuhe, nuha nagesa, utokiasti, naskino iusti, na juhona ahwi tuni delei. Hi a ayanula, adanaustiski gesa in ale nahiyu, nadago delenata, ahwi tulki nulstanei. Gis duno, uni no sela, naski, yinahsina, ditsko gisti, Du wayatla naski no, nadane hesti, jalstil tohti tsayohai, naski no nusta, tsistu nagu.